0: Минутка веб-радіо Польщі на радіо Чепельдук.
1: Dopiero 22, ale może za parę latek tak sobie czymś zasłużę na wspominki, tudzież wypominki w antyradiu. Już sobie, Martyno, zasłużyłaś, bo domyślam się, że niegrzecznym dzieckiem jesteś. Co byś powiedziała na Born to be Wild, tak a propos urodzin, i a propos tego, że dziś także urodziny ma Tom Araya, wokalista i basista grupy Slayer. Kolega jest trochę starszy od ciebie, ale młody duchem, tak jak ty.